0: donesi mi vode, ojovo, ojovo, al samo požuri, ošegrte moj.
1: A sa čim da donesem